0: Samuel!
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja!
0: Ora lili manyako. Kabare oro nibos.

0: chuti wacha wacha
1: Victor Nyauke
0: iwacha diera nuko nyikolo mama chadiera nuko nyikolo kama chuchu kibi wacha wacha
1: ajoy abiergo